motora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonona. Mama ljubila.